0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: W Watykanie rozpoczął się konsystorz nadzwyczajny. Papież zaapelował do kardynałów o wsparcie w jego misji. Leon XIV przekazał pomoc ofiarom trzęsienia ziemi w Wenezueli. We Lwowie obchodzona jest 25. rocznica wizyty Jana Pawła II w tym mieście. Wojciech Rogacin, aktualności z Watykanu. Podczas rozpoczętego dziś w Watykanie konsystorza nadzwyczajnego kardynałowie wraz z papieżem dyskutują o głoszeniu Ewangelii w świecie, kwestii kultury potęgi i cywilizacji miłości, o encyklice Magnifica Humanitas oraz o wdrażaniu postanowień synodu. Wiara wyzwalająca od lęku, pokój jako obowiązek całej rodziny ludzkiej oraz posłuszeństwo rodzące jedność to trzy kierunki rozeznawania, które papież wskazał kardynałom.
2: Zasmakujmy dziś i zawsze zgody w posłuszeństwie, to znaczy w słuchaniu rozpoznającym dar słowa, które dla nas stało się ciałem. Przez to ćwiczenie Duch Święty ukierunkowuje nas, sam wskazując problemy i możliwości duszpasterskie, oczyszczając intencje i korygując to, co zbacza ze wspólnej drogi.
1: Papież zachęcił do prośby o dar pokoju.
2: Wojna nigdy nie jest godna człowieka i nigdy nie jest błogosławiona przez Boga, ponieważ Stwórca obdarzył nas rozumem i wolą po to, abyśmy rozwiązywali konflikty jako istoty ludzkie, a nie jak bestie.
1: Podczas przemówienia w auli Pawła VI Leon XIV prosił kardynałów, by wspierali go jak bracia.
3: Aiutatemi ad ascoltare ciò che emerge nelle chiese.
2: Pomagajcie mi słuchać tego, co pojawia się w kościołach, rozpoznawać znaki nadziei, które często wzrastają w ciszy, ale także nie pomijać trudów, niezrozumienia i oporów, które mogą spowalniać drogę. Potrzebuję waszej wolności, waszej szczerości i waszej lojalności.
1: Ojciec Święty przekazał 100 tysięcy euro na pomoc ofiarom katastrofalnego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Z apelem o duchową i materialną pomoc Wenezueli wystąpił do wiernych arcybiskup Tadeusz Wojda, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Pomoc można przekazywać poprzez Caritas. We Lwowie obchodzone są uroczystości 25. rocznicy wizyty Jana Pawła II w tym mieście. Ich kulminacją będzie sobotnia msza święta w kościele świętego Jana Pawła II. Będzie ją celebrował arcybiskup Renato Boccardo, który z ramienia Watykanu organizował tamtą wizytę.
4: Kiedy teraz tutaj powtórnie przybyłem, od razu przypomniały mi się słowa, które Jan Paweł II bardzo często powtarzał: nigdy więcej wojny. Przypomniał, że jako reprezentant pokolenia, które doświadczyło okropności wojny, ma prawo apelować o zaprzestanie wojen, powiedział arcybiskup Boccardo, nawiązując do tragedii wojny na Ukrainie. Papież Polak przebywał we Lwowie od 25 do 27 czerwca 2001 roku.
1: Idźmy razem z papieżem. Pomóżmy papieżowi w jego misji pokoju, nadziei, miłości bliźniego. Wesprzyj Ojca Świętego. Przekaż dar na Święto Pietrze. Wejdź na stronę www.obolodisanpietro.com.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Dziś drugi dzień nadzwyczajnego konsystorza. Kardynałowie rozmawiają m.in. o koncepcji wojny sprawiedliwej. Dzięki hojności darczyńców Papieska Fundacja Pomocy Kościołowi w Potrzebie pomogła w ubiegłym roku co dziesiątemu księdzu na świecie. Dziś rocznica objawień Matki Bożej w Gierszfałdzie. Jej wizerunek wkrótce zostanie odsłonięty w ogrodach watykańskich. Dorota Abdelmulawiet, aktualności z Watykanu. W Watykanie dobiega końca dwudniowy konsystorz nadzwyczajny z udziałem 178 kardynałów z całego świata. Wśród tematów rozmów i wspólnego rozeznawania jest m.in. zagadnienie wojny sprawiedliwej i obrony koniecznej, które wczoraj przybliżył uczestnikom prefekt dykasterii nauki wiary kardynał Victor Manuel Fernandez.
2: Kardynał Fernandez mówił o nowości, jakie w dyskusję nad wojną sprawiedliwą i obroną konieczną wnosi papież w encyklice Magnifica Humanitas. Przypomniał obowiązujące kryteria obrony koniecznej, zapisane w katechizmie Kościoła katolickiego i w nauczaniu soborowym, a także wskazał na pilną potrzebę uściślenia pojęć, bowiem nauczanie społeczne Kościoła jest dziś poddawane manipulacjom, aby w jego imię usprawiedliwiać wywoływanie wojen. Potępił też nieproporcjonalne działania zbrojne agresorów, m.in. w strefie Gazy i Libanie.
1: Papieska Fundacja Pomocy Kościołowi w Potrzebie opublikowała doroczny raport o swojej działalności. W ubiegłym roku dzięki hojności darczyńców otrzymała prawie 146 milionów euro i dzięki tej pomocy mogła sfinansować ponad 5300 projektów w 141 krajach świata. Jednym z najważniejszych było wsparcie 40 tysięcy kapłanów, a więc co dziesiątego na świecie, poprzez przekazanie ofiar na blisko 1 900 000 intencji mszalnych. Papieska Fundacja wspiera też kształcenie ponad 13 tysięcy seminarzystów, przypomina prezes wykonawcza PKWP.
3: Od początku XXI wieku nasza uwaga skupia się przede wszystkim na krajach, w których chrześcijanie stanowią mniejszość i muszą mierzyć się z radykalnymi formami islamizmu, mówi Regina Lynch. Nadal wspieramy Kościół na Ukrainie, ponieważ sytuacja pozostaje tam bardzo trudna. Dużą uwagę poświęcamy również Bliskiemu Wschodowi, Syrii, Libanowi oraz Ziemi Świętej, dodaje szefowa pomocy Kościołowi w potrzebie. Prosi też o modlitwę w intencjach potrzebujących, bowiem, jak mówi, gdy sytuacja wydaje się beznadziejna, modlitwa może zdziałać cuda.
1: Dziś 149. rocznica jedynych objawień maryjnych w Polsce, uznanych następnie przez Kościół. Miały one miejsce w Gierszfałdzie, a wizerunek Matki Bożej Gierszfałdzkiej już w najbliższy wtorek zostanie odsłonięty w ogrodach watykańskich.
2: Odsłonięcie mozaiki wpisuje się w przygotowania do jubileuszu 150-lecia objawień. Miały one miejsce od czerwca do września 1877 roku, a Matka Boża ukazywała się wówczas 13-letniej Justynie Szafryńskiej i o rok młodszej Barbarze Samulowskiej, dzisiejszej kandydatce na ołtarze. Do jej beatyfikacji brakuje obecnie potwierdzenia cudu za jej wstawiennictwem.
4: Idźmy razem z papieżem. Pomóżmy papieżowi w jego misji pokoju, nadziei, miłości bliźniego. Wesprzyj Ojca Świętego. Przekaż dar na Święto Pietrze. Wejdź na stronę www.obolodisanpietro.va.

0: Fidelskiego bliskość wobec mieszkańców Wenezueli, dotkniętych w tych dniach gwałtownym trzęsieniem ziemi. Zapewnimy o naszej modlitwie za ofiary, za ich rodziny oraz za wszystkich cierpiących z powodu tej tragedii. Powierzamy Panu również wszystkich zaangażowanych w akcję ratunkową i prosimy,
1: cari fratelli cardinali, giungiamo adesso al termine di questi giorni con un sentimento di profonda gratitudine. Vi ringrazio per la libertà, la fraternità e il senso ecclesiale con cui avete preso parte ai nostri lavori. Porto con me non soltanto il contenuto delle vostre riflessioni, ma anche l'esperienza che le ha rese possibili. In questi giorni abbiamo cercato insieme la volontà del Signore, nella convinzione che Cristo continua a operare nella sua Chiesa. E Lui che ci precede, ci raduna, parla attraverso i fratelli e ci conduce nella missione. Tutto nasce da Lui e tutto ritorna a Lui. Per questo vedere i cardinali provenienti da chiese, culture, situazioni così diverse, ascoltarsi reciprocamente e cercare insieme ciò che meglio serve il Vangelo è stato per me motivo di consolazione e di speranza. Abbiamo iniziato questi giorni
0: Rozpoczęliśmy te dni, pozwalając prowadzić się obrazowi dobrego Samarytanina, człowieka, który zatrzymuje się przy zranionym bracie, wzrusza się do głębi i otacza go troską. Chciałbym teraz zakończyć nasze spotkanie inną ewangeliczną ikoną. Uczniami z Emaus. Oni również idą drogą naznaczoną smutkiem i rozczarowaniem, lecz Pan staje się ich towarzyszem, słucha ich pytań, wyjaśnia pisma, rozpala ich serca i przemienia ich drogę. Lubię myśleć, że także to, czego doświadczyliśmy w tych dniach, ma w sobie coś z tego wydarzenia. Szliśmy razem, słuchaliśmy siebie nawzajem, a jeśli pozostawaliśmy miejsce Panu, On na nowo rozpalił w naszych sercach nadzieję i posyła nas teraz do naszych kościołów, abyśmy podjęli drogę na nowo z odnowionym spojrzeniem. Końcowa refleksja nad drogą synodalną pomogła nam jeszcze raz odczytać to, czego doświadczyliśmy w tych dniach. Wydaje mi się, że pytanie o synodalność nie brzmi przede wszystkim, kto ma władzę podejmowania decyzji. Pytanie jest głębsze. W jaki sposób wspólnie strzeżemy daru, który Pan powierzył swojemu Kościołowi? Gdy to pytanie staje się centrum naszego rozeznania, również kwestie władzy, współodpowiedzialności i podejmowania decyzji znajdują swoje właściwe miejsce, oświecone misją i wspólną wiernością Ewangelii. Dlatego raz jeszcze pragnę powierzyć Wam drogę realizacji synodu. Proszę Was, abyście z przekonaniem towarzyszyli jej w kościołach, którym służycie, wspierając jej autentyczne rozumienie i zachęcając wszystkich do udziału w tym procesie. Chodzi o pomoc naszym kościołom we wzrastaniu w stylu coraz bardziej ewangelicznym. Pozwólcie, że to podkreślę. Jak usłyszeliśmy od kardynała Grecha, synodalność nie jest zbiorem spotkań ani metodą pracy. Jest stylem duchowym. Rodzi się ze spotkania, wzrasta dzięki słuchaniu i dojrzewa poprzez rozeznanie. Prawdziwe pytanie nie brzmi, ile rozmów zdołamy zorganizować, lecz jaką ewangeliczną jakość będą miały nasze spotkania. Kiedy słuchamy się nawzajem z pokorą i wolnością, pozostawiając miejsce Duchowi Świętemu, nasze rozmowy nie pozostają jedynie wymianą poglądów, ale staje się miejscem nawrócenia, w którym wspólnie wzrastamy w wierności Panu. Wracając myślą do rozmów prowadzonych w tych dniach, zabieram ze sobą przede wszystkim spojrzenie, z jakim podczas pierwszej sesji kontemplowaliście świat. Wielu z was mówiło o cierpieniach spowodowanych przez wojnę, przemoc, ubóstwo i liczne niesprawiedliwości, które naznaczają życie narodów. Nie poprzestaliście jednak na ich opisie. Z tymi dramatami dostrzegliście jeszcze głębsze cierpienie. Samotność, kryzys relacji, utratę nadziei oraz trudność w uznawaniu się nawzajem za braci i siostry. Jest to spojrzenie, które nie odwraca wzroku od ran świata, lecz szuka ich korzeni, dostrzegając często ukryte w ich wnętrzu odradzające się pragnienie sensu, autentyczności, duchowości i wspólnoty. Wielu ludzi poszukuje dziś nadziei i prawdziwych relacji.
2: Szczególnie poruszył mnie sposób, w jaki mówiliście o młodych, w ich pytaniach, ale także w cierpieniu, które niekiedy prowadzi ich aż do rozpaczy, a czasem nawet do skrajnej rozpaczy, jaką jest odebranie sobie życia, dostrzegliście jedną z najgłębszych ran naszych czasów. Potrafiliście jednak rozpoznać w tym również działanie Ducha Świętego, ich poszukiwanie autentyczności, prawdziwych relacji i sensu przypomina nam, że Ewangelia nadal odpowiada na najgłębsze oczekiwania ludzkiego serca. Pokorne wsłuchiwanie się w nich i ich rodziny jest także drogą, poprzez którą Pan nadal nawraca swój Kościół. Wielu z was przypomniało również o rodzinie. Tam, gdzie jest ona wspierana i otaczana troską, wzrasta szkoła relacji, solidarności i nadziei. Tam natomiast, gdzie jest zraniona lub pozostawiona sama sobie, całe społeczeństwo ponosi tego konsekwencje. W październiku odbędzie się spotkanie z wierzchnikami kościołów wschodnich oraz przewodniczącymi konferencji episkopatów, aby ocenić kroki podjęte pod ekshortację Amoris Laetitia. Wezmą w nim udział również niektóre rodziny, które podzielą się swoim doświadczeniem. Ich obecność jest niezbędna. Mam jednak nadzieję, że wszyscy uczestnicy przygotują się do tego spotkania, wsłuchując się uważnie i przynosząc doświadczenia rodzin ze swoich kościołów. Tak więc staraliście się słuchać w to, co rany świata odsłaniają o ludzkim sercu. To właśnie tam, w sercu, rozstrzyga się również sprawa pokoju. Zanim wojna ujawni się w historii, rodzi się wewnątrz nas, gdy podejrzliwość zajmuje miejsce zaufania, lęk zastępuje nadzieję, a drugi człowiek postrzegany jest jako zagrożenie. Jednak to właśnie w tym samym sercu Chrystus nieustannie nas spotyka, przemawia do nas i nas nawraca. Z serca pojednanego mogą zrodzić się słowa pozbawione przemocy, nowe relacje oraz pokój zdolny dotrzeć także do narodów.
0: Druga sesja doprowadziła nas do uczynienia kolejnego kroku. Wydaje mi się, że bardzo wyraźnie uchwyciliście jedną z intuicji encykliki Magnifica Humanitas. Wojna nie jest jedynie konfliktem między państwami. Rodzi się znacznie wcześniej, z kultury siły, która przenika nasz sposób myślenia, przeżywania relacji, sprawowania władzy, korzystania z ekonomii, technologii, a nawet religii.
2: Jeśli nie taki jest korzeń obecnego kryzysu, odpowiedzią musi być odbudowa kultury współpracy i dialogu, zdolnej nadać nową siłę także multilateralizmowi, aby narody na nowo nauczyły się wspólnie poszukiwać dobra wspólnego całej rodziny ludzkiej. Na tej drodze zasadniczy jest wkład wiernych świeckich zaangażowanych w życie publiczne. Potrzebują oni bliskości, wsparcia wspólnoty kościelnej, aby mogli realizować przypomnianą przez was miłość polityczną. Ta sama kultura współpracy wzrasta również poprzez dialog ekumeniczny i międzyreligijny, który nie osłabia naszej chrześcijańskiej tożsamości, lecz czyni ją zdolną do wspólnej służby dobru wspólnemu i pokojowi.
0: Za szczególnie cenny uznałem także sposób, w jaki niektórzy z was podjęli temat odpowiedzi bez przemocy wobec wielu form przemocy. Jest ona głęboko ewangelicznym sposobem przeżywania historii, owocem kontemplacji sposobu działania Jezusa. Nie oznacza rezygnacji z konfrontacji ani postawy biernej, lecz wybór zmierzenia się z konfliktem bez powielania jego logiki. Nie rezygnuje z prawdy, ani nie przemilcza zła. Nie odrzuca obrony prawdy za pomocą przemocy i odmawia uczynienia z drugiego człowieka wroga. Zaczyna od rozbrojenia samego siebie. W ten sposób objawia logikę Paschy, z której miłość okazuje się silniejsza od nienawiści, a przebaczenie przerywa spiralę zemsty. Taka jest moc ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Moc, która nie niszczy nieprzyjaciela, lecz pozwala na nowo odnaleźć brata.
2: W tej perspektywie różne grupy podkreśliły potrzebę dalszego pogłębiania zagadnienia uprawnionej obrony w świetle głębokich przemian, jakie dokonały się w naturze współczesnych konfliktów. Refleksja ta zasługuje na dalszy rozwój z należytą rzetelnością teologiczną i duszpasterską.
0: Z wielkim zainteresowaniem przyjąłem również wasze naleganie na znaczenie nauki społecznej Kościoła. Wyraziliście pragnienie, aby stawała się ona coraz bardziej żywym dziedzictwem naszych wspólnot, zwyczajnym kryterium formacji sumień i rozeznania duszpasterskiego. Nie proponuje ona gotowych rozwiązań, lecz uczy Kościół ewangelicznego sposobu obecności w rzeczywistości, jej interpretowania i odpowiedzialnego ukierunkowywania działania.
2: Poruszyła mnie także jeszcze jedna zbieżność. Wielu z was zauważyło, że dzisiaj dobro wspólne nie jest jedynie celem, do którego należy dążyć. Jest rzeczywistością, którą trzeba na nowo wspólnie odkrywać. Żyjemy w czasach, w których coraz trudniej jest nawet rozpoznać, co rzeczywiście jest dobrem dla wszystkich. Dlatego Kościół zakorzeniony w Chrystusie jest powołany do strzeżenia miejsc spotkania, słuchania i dialogu, w których może dojrzewać odnowiona kultura dobra wspólnego. Wymaga to również cierpliwej pracy wychowawczej, pomagającej rozpoznawać nienaruszalną godność każdej osoby oraz odpowiedzialność, która łączy nas ze sobą nawzajem. Na tej drodze ubodzy nie są jedynie adresatami naszej troski, lecz protagonistami nadziei, którą Bóg nieustannie wzbudza w historii.
0: W wielu waszych refleksjach z mocą wybrzmiało także jeszcze jedno przekonanie. Zastanawiając się nad odpowiedzialnością Kościoła we współczesnym świecie, nieustannie przypominaliście o znaczeniu świadectwa, bliskości, formacji sumień oraz budowania wspólnot braterskich i wiarygodnych. Takie świadectwo rodzi się ze spotkania z Chrystusem, z Jego słowa i z sakramentów, w których Pan umacnia swój lud i uzdalnia go do służby światu mocą Ewangelii. Kościół jest wezwany, aby coraz bardziej stawać się tym, co głosi. To właśnie na tym fundamencie również konieczne reformy struktur, instytucji i procesów mogą przynieść owoce.
2: Tak więc te dni umacniają moją nadzieję, nie tylko ze względu na to, czym się podzieliliśmy, lecz także z powodu sposobu, w jaki to uczyniliśmy. W czasach naznaczonych polaryzacją, również sposób, w jaki Kościół słucha i prowadzi dialog, staje się częścią Jego przepowiadania. Jeśli będziemy nadal wspólnie szukać woli Pana, pozwalając prowadzić się Duchowi Świętemu, jestem pewien, że nasza komunia będzie coraz bardziej owocna dla misji Kościoła i dla służby całej rodzinie ludzkiej.
0: Wierzę, że stopniowo na nowo odkrywamy najbardziej autentyczne znaczenie konsystorza. Zgromadzenie kolegium kardynalskiego wokół następcy Piotra, aby poprzez wzajemne słuchanie i wspólne rozeznawanie Duch Święty pomagał papieżowi prowadzić Kościół. Nie jest to parlament ani kongres, w którym przeważają opinie lub interesy, lecz doświadczenie komunii służącej misji. Tego, czego uczymy się przeżywać w tych dniach, nie możemy odnosić wyłącznie do kolegium kardynalskiego. Jest to styl, który jesteśmy wezwani rozwijać w całym Kościele, aby każdy ochrzczony, zgodnie ze swoim powołaniem i odpowiedzialnością, uczestniczył w budowaniu cywilizacji miłości i służbie dobru wspólnemu. Jak już zapowiedziałem, pragnę kontynuować to coroczne spotkanie również od przyszłego roku. Nie ustaliłem jeszcze daty. Zamierzam przekazać ją pod koniec roku.
2: Ten konsystorz był cennym wydarzeniem, ale nie powinien pozostać jedynie odosobnionym spotkaniem. W całym Kościele pragniemy tworzyć przestrzenie, w których lud Boży będzie mógł wzajemnie się słuchać, modlić, rozeznawać i wspólnie podążać drogą wiary. Taki jest duch procesu wdrażania synodu. Taki będzie również duch najbliższego spotkania poświęconego Amoris Laetitia oraz wielu innych inicjatyw, do których Pan nas wezwie. Nie chodzi o mnożenie spotkań, lecz o uczenie się przeżywania takich spotkań, podczas których, słuchając siebie nawzajem, uczymy się wspólnie słuchać Pana.
0: Przed zakończeniem pragnę przyjąć jednomyślny apel, który wybrzmiał podczas tego konsystorza, i uczynić go swoim. Co więcej, chciałbym, abyśmy uczynili to wspólnie, wypowiadając następujące słowa. Powiedzmy je naszym współbraciom, biskupom, kościołom, powierzonym naszej posłudze oraz wszystkim narodom ziemi. Bóg pragnie pokoju dla każdego narodu i dla każdego ludu. Dlatego nie wolno nam pogodzić się z przemocą. Przemoc nie będzie miała ostatniego słowa. Bóg nieustannie otwiera w historii drogi pojednania i pokoju. Jesteśmy odpowiedzialni za to, aby odważnie nimi podążać i pomagać światu je rozpoznawać.
2: Bracia, z całego serca dziękuję Wam za Wasz wkład, a także prelegentom, moderatorom i wszystkim, którzy z wielkodusznością i dyskrecją umożliwili te dni pracy i braterstwa. Dziękuję Wam za to, że po raz kolejny pomogliście mi dostrzec dzieło, którego Chrystus nadal dokonuje pośród swojego ludu i w świecie. Powierzmy owoce tego konsystorza w stawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła. Niech uczy nas strzec jedności w różnorodności oraz służyć Ewangelii pokoju z pokorą, odwagą i nadzieją. Dziękuję.

0: non so, sì, ce ne sono. Canti.
1: Ojciec Święty podkreślił rolę kardynałów i kwestie poruszane podczas konsystorza. A teraz nastąpi śpiew Ciebie Boga wysławiamy.

0: Ciebie Boga wysławiamy, Tobie Panu wieczna chwała. Ciebie Ojca niebios bramy, Ciebie wielbi ziemia cała. Tobie wszyscy aniołowie, Tobie moce i niebiosy, cheruby, serafinowie, ślą wieczystej pieśni głosy.
1: Święty, święty nad świętymi, Bóg zastępów, Król łaskawy, pełne niebo z kręgiem ziemi, majestatu Twojej sławy. Apostołów Tobie rzesza, chór proroków pełen chwały. Tobie hołdy nieś pośpiesza, męczenników orszak biały.
0: Ciebie poprzez okrąg ziemi, z głębi serca ile zdoła, głosy ludów zgodzonych, wielbi święta pieśń Kościoła.
1: Niezmierzonej Ojca chwały, Syna słowo wiekuiste, z Duchem Wszechświat wielbi cały, Królem chwały Tyś, o Chryste.
0: Tyś, Rodzica, Syn z wiek z wieka, by świat zbawić swoim zgonem, przyoblukłszy się w człowieka, nie wzgardziłeś Panny łonem.
1: Tyś pokruszył śmierci wrota, starł jej oścień w męki dobie, i rajskiego kraj żywota otworzyłeś wiernym sobie.
0: Po prawicy siedzisz Boga, w chwale Ojca, Syn jedyny, lecz gdy zagrzmi trąba sroga, przyjdziesz sądzić ludzkie czyny.
1: Prosim, słudzy łaski niegodni, wspomóż obmy grzech coplami, gdyś odkupił nas od zbrodni, drogiej swojej krwi strugami.
0: Ze świętymi w laskach mocy, wiecznej chwały zlej nam zdroje, zbawo, Panie, lud sierocy, błogosław dziedzictwo swoje.
1: Rządź się, broń po wszystkie lata, prowadź w niebios błogie bramy, my w dzień każdy, Władco Świata, imię Twoje wysławiamy.
0: Po wiek wieków nieustannie pieśń, co sławi Twoje czyny, o w dniu onym racz nas, Panie, od wszelakiej ustrzec winy.
1: Zjaw swą litość w życiu całym, tym, co żebrzą Twej opieki. W Tobie, Panie, zaufałem, nie zawstydzę się na wieki.

0: Dominus vobiscum.
1: Pan z wami.
2: I z Duchem Twoim.
1: Niech imię Pańskie będzie błogosławione.
2: Teraz i na wieki.
1: Wspomożenie nasze w imieniu Pana,
2: który stworzył niebo i ziemię.
1: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
2: Amen.
1: Dziękujemy Ojcu Świętemu za te słowa i w sposób szczególny. Na końcu jest ten bardzo ważny apel papieski. Bóg pragnie pokoju dla każdego narodu i dla każdego ludu. Dlatego nie wolno nam pogodzić się z przemocą. Przemoc nie będzie miała ostatniego słowa. Bóg nieustannie otwiera w historii drogi pokoju i pojednania. Jesteśmy odpowiedzialni za to, by odważnie im podążać, pomagać światu je rozpoznawać. A z Państwa żegnają się
2: Natalia Pieśniewska
1: i ksiądz Paweł Rytel-Andryjanik. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
2: Na wieki wieków. Amen.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Dziś drugi dzień nadzwyczajnego konsystorza. Kardynałowie rozmawiają m.in. o koncepcji wojny sprawiedliwej. Dzięki hojności darczyńców Papieska Fundacja Pomocy Kościołowi w Potrzebie pomogła w ubiegłym roku co 10. księdzu na świecie. Dziś rocznica objawień Matki Bożej w Gierszfałdzie. Jej wizerunek wkrótce zostanie odsłonięty w ogrodach watykańskich. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. W Watykanie dobiega końca dwudniowy konsystorz nadzwyczajny z udziałem 178 kardynałów z całego świata. Wśród tematów rozmów i wspólnego rozeznawania jest m.in. zagadnienie wojny sprawiedliwej i obrony koniecznej, które wczoraj przybliżył uczestnikom prefekt dykasterii nauki wiary kardynał Victor Manuel Fernandez.
2: Kardynał Fernandez mówił o nowości, jakie w dyskusję nad wojną sprawiedliwą i obroną konieczną wnosi papież w encyklice Magnifica Humanitas. Przypomniał obowiązujące kryteria obrony koniecznej, zapisane w katechizmie Kościoła katolickiego i w nauczaniu soborowym, a także wskazał na pilną potrzebę uściślenia pojęć, bowiem nauczanie społeczne Kościoła jest dziś poddawane manipulacjom, aby w jego imię usprawiedliwiać wywoływanie wojen. Potępił też nieproporcjonalne działania zbrojne agresorów, m.in. w strefie Gazy i Libanie.
1: Papieska Fundacja Pomocy Kościołowi w Potrzebie opublikowała doroczny raport o swojej działalności. W ubiegłym roku dzięki hojności darczyńców otrzymała prawie 146 milionów euro i dzięki tej pomocy mogła sfinansować ponad 5300 projektów w 141 krajach świata. Jednym z najważniejszych było wsparcie 40 tysięcy kapłanów, a więc co dziesiątego na świecie, poprzez przekazanie ofiar na blisko 1 900 000 intencji mszalnych. Papieska Fundacja wspiera też kształcenie ponad 13 tysięcy seminarzystów, przypomina prezes wykonawcza PKWP.
3: Od początku XXI wieku nasza uwaga skupia się przede wszystkim na krajach, w których chrześcijanie stanowią mniejszość i muszą mierzyć się z radykalnymi formami islamizmu, mówi Regina Lynch. Nadal wspieramy Kościół na Ukrainie, ponieważ sytuacja pozostaje tam bardzo trudna. Dużą uwagę poświęcamy również Bliskiemu Wschodowi, Syrii, Libanowi oraz Ziemi Świętej, dodaje szefowa pomocy Kościołowi w potrzebie. Prosi też o modlitwę w intencjach potrzebujących, bowiem, jak mówi, gdy sytuacja wydaje się beznadziejna, modlitwa może zdziałać cuda.
1: Dziś 149. rocznica jedynych objawień maryjnych w Polsce, uznanych następnie przez Kościół. Miały one miejsce w Gierszfałdzie, a wizerunek Matki Bożej Gierszfałdzkiej już w najbliższy wtorek zostanie odsłonięty w ogrodach watykańskich.
2: Odsłonięcie mozaiki wpisuje się w przygotowania do jubileuszu 150-lecia objawień. Miały one miejsce od czerwca do września 1877 roku, a Matka Boża ukazywała się wówczas 13-letniej Justynie Szafryńskiej i o rok młodszej Barbarze Samulowskiej, dzisiejszej kandydatce na ołtarze. Do jej beatyfikacji brakuje obecnie potwierdzenia cudu za jej wstawiennictwem.
4: Idźmy razem z papieżem. Pomóżmy papieżowi w jego misji. Pokoju, nadziei, miłości bliźniego. Wesprzyj Ojca Świętego. Przekaż dar na Święto Pietrze. Wejdź na stronę www.obolodisanpietro.va.